0: Tanja, dobro jutro.
1: Jutarnji disco u autu. Dobro jutro, ajmo Gigi.
0: Ajmo Gigi, dobro jutro. Ajmo sad Somber.